patrzy mu w mnie. Na co radia dnia to nie będzie na łacy. Będzie niany, no nie dla mnie to nie pa. Mać na si, mać.